Povstaň z prachu a věř mému slovu jako Abraham. Povstaň z prachu